0: La Parenzana. Slušali ste reprizirani program.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.